jeftina, soraka prosjačka i mantil iskinat. No moja tak traje, se duri sun živi.